0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Schönen guten Abend. Es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala. Die Darmstadter Welle. Unsere Sendung wird die 2 ganze Stunden auf Polnisch moderiert und wir werden natürlich auch polnische Musik präsentieren und zwar die Musik, aber nicht nur die Musik, die man auf dem Poland Rock Festival in Czaplinek-Broczyno hören könnte. Also, wenn Sie Polnisch sprechen, wenn Sie polnische Musik gerne zuhören, wenn Sie polnische Sprache lernen oder gerne zuhören möchten, bleiben Sie bitte mit uns.
0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 19.01, przy mikrofonie Karol Igor Prabucki z redakcji Międzynarodowej Radia Darmstadt. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy właśnie do nas dołączyli. Dzisiejsza audycja nazywa się Darmstadtska Fala, a kilka dni temu dobiegł końca tegoroczny 31. Poland Rock Festival i w ramach przypomnienia chciałbym zaprezentować dzisiaj fragment reportażu oraz wywiad z jednym z zespołów grających 2 lata temu na 29. edycji. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji. Przez 2 najbliższe godziny będziemy prezentować przede wszystkim polską muzykę i będziemy rozmawiać po polsku. Przygotowałem na dzisiaj dla Państwa zarówno fragment reportażu z Poland Rock Festivalu, znanego niegdyś jako przystanek Woodstock, oraz z wywiadu z zespołem Mülk. Mam nadzieję, że zapowiada się ciekawie, a my, nie przeciągając, ruszamy w naszą muzyczną podróż. A zaczniemy od utworu pod tytułem Ogień, skomponowanego i wykonanego przez zespół Mülk, pisane przez U z taką kreseczką. Kto się uczył kaszubskiego, ten może rozpozna taki znak. Zespół Mülk i ich piosenka pod tytułem Ogień. Została ona umieszczona na płycie pod tytułem Polskie piosenki dla Ukrainy, którą można było od 2 marca 2020 roku posłuchać. A ja zdradzę może w formie takiej mikroanegdoty, że usłyszałem od zespołu Mülk, że pogodzili się z tym, że to raczej nie będą piosenki, których słucha się jadąc samochodem do pracy, tak na co dzień. No i cóż mogę powiedzieć, mi się zdarzyło już co najmniej 5 razy posłuchać tej piosenki jadąc do pracy, więc trochę na przekór zespołowi Mülk teraz ich kompozycja pod tytułem Ogień.
2: Hallo, ich bin Bolo von Mülk. Viel Spaß für Radio Darmstadt.

Wszechświat ma za nic nasze uczucia. Planeta nie dba o gorzko przelane. Intencje nie napełnią brzucha.

3 sierpnia rozpoczął się tak zwany najpiękniejszy festiwal świata, Poland Rock Festival 2023, to już 29. edycja tego festiwalu za nami. Grały gwiazdy muzyczne i z Polski i z zagranicy, ściągnęły jak co roku niesamowite tłumy, ale nie tylko muzyką festiwal ten żyje, bo przede wszystkim swoją niesamowitą atmosferą, ale również różnego rodzaju zajęciami, warsztatami i dyskusjami, którym można się było przysłuchiwać lub brać w nich udział w ramach wszystkich wydarzeń w Akademii Sztuk Przepięknych. No i oprócz tego oczywiście 2 sceny, na których muzyka niemalże non-stop. Gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami również my się znaleźliśmy i starałem się Państwu na bieżąco relacjonować, jak wygląda sytuacja na terenie festiwalu, co było możliwe dzięki redaktorowi Elikowi Plichcie, który łączył się ze mną na bieżąco. Niesamowita feria barw, zapachów, dźwięków i przede wszystkim osobowości wszystkich ludzi tam zgromadzonych i festiwal radości, może festiwal otwartości, ale bez napięcia się, bez wymuszenia. Festiwal naturalnej radości, współegzystowania z drugim człowiekiem. Coś doprawdy niesamowitego, ale usłyszeć to nie to samo, co doświadczyć. Dlatego zapraszam Państwa do posłuchania krótkich fragmentów urywków i fragmentów rozmów z osobami, które na co dzień mieszkają w Niemczech, ale znalazły się również na festiwalu.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatruć

0: stoimy właśnie pod dużą sceną, jest festiwalowa sobota, a grupa osób zaangażowanych w organizowanie międzynarodowych sztabów finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma możliwość porozmawiania, zrobienia sobie zdjęcia z Jurkiem Owsiakiem, a ja kręcąc się w tym małym, ale jakże pozytywnie zakręconym tłumku szukam osób, które są gdzieś z naszych okolic. Przebiegają próby, ale to absolutnie nie przeszkadza. Atmosfera jest świetna i wszyscy chcą porozmawiać, zbić piątkę z Jurkiem i zrobić sobie zdjęcie. Trafiłem właśnie na Marcina, który stoi tutaj w tłumku. Zagłusza nas trochę próba. Marcin, skąd przyjechałeś?
1: Cześć, siema. Przyjechałem z Frankfurtu nad Menem.
0: Z Frankfurtu nad Menem. Kiedy przyjechałeś?
1: Wczoraj rano, samego rana.
0: W piątek z samego rana. Które koncerty zdążyłeś zaliczyć?
1: No na pewno Lemon, to była podstawa, Brodkę z jej nowoczesną muzyką, bardzo ciekawą powiedzmy, inspirującą.
0: Niektórzy mówią, że najlepszy koncert dotychczas na festiwalu.
1: Na pewno ciekawy, bym powiedział, koncert. Robi wrażenie na pewno, tak?

0: byłeś w ASP? Na którejś z rozmów?
1: Byłem na dwóch rozmowach. Na rozmowie Zielińskim, to Tomasz Zieliński. Fantastyczny człowiek, bohater, jako mówią. Pracuje z dziećmi oraz, czy też dziećmi, którzy do niego zgłaszają, oraz byliśmy dzisiaj na Szycu, Borys Szyc. Moim zdaniem fantastyczny człowiek, też otwiera się, mówi o swoich słabościach, które przeszedł, pokazuje, że można to zrobić, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to pokazuje, że nie jesteśmy inni jak on, że też ma te problemy, że ludzie, którzy wydają nam się bohaterowie, mają swoje problemy, pokazują je, ale pokazują, że potrafią je przejść, tak, że je załatwić, także świetnie.
0: Absolutne tłumy, wszyscy chcieli porozmawiać, zadać pytanie Borysowi Szycowi, też świetne spotkanie. Marcin, Poland Rock Festival to dla ciebie przede wszystkim?
1: Miłość, przyjaźń i dla mnie nie do końca rock and roll, ale przefantastyczne wspomnienia i bombastyczna energia.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić,

Nie wiem, słyszałem rozmowy, czy tam trzep od żestej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

im się świat upomni. Byle za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię tu trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Który raz jesteś na Poland Rocku?
1: Oj, musiałbym liczyć długo, ale myślę, że jest 12, 13 raz na pewno.
0: Czyli za rok też będziesz?
1: Z pewnością za rok. I tęsknię, muszę powiedzieć, tutaj troszkę wam marudzić mocno za Kostrzynem. Jak ktoś nie był w Kostrzynie, to nie wie, za czym tęsknić, ale jak ktoś był, to wie, za czym tęskni, będąc tutaj.
0: To był Marcin. Marcin też ma doświadczenia między innymi w organizacji wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym sztabie przed paroma laty, więc wie, jak to jest złapać tę pozytywną iskrę i chcieć działać i chcieć nieść dalej tę radość i miłość. I pewnie dookoła ciebie też jest masa takich zajawkowiczów, którzy też mają tę samą energię.
1: Bardzo tak. Nawet jesteśmy teraz w wiosce sztabów zagranicznych, czyli sztabów, które organizują orkiestrę na całym świecie. No i są to zajawkowicze, są to ludzie pełni energii, serca przede wszystkim do tej idei, do tej wielkiej idei, którą stworzył Jurek.
0: Chcesz kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam Frankfurt przede wszystkim. Frankfurt i Darmstadt. Frankfurt, Darmstadt, pozdrawiam was.
0: Dzięki, Marcin.
1: Dzięki bardzo.

żeby w inną stronę iść. Bo nie wiem, co odpowiedział ten pierwszy, niewykluczone, że nic. Zresztą, co miał powiedzieć, jakie dowody na siebie tu sypać, jeżeli większość z nich to lipa i tylko piętrzą liczbę pytań. Gdzie jego sedno? Jakie u niego centralne ogniwo? Czy to, że myśli więc jest? No tutaj akurat można by mieć wątpliwość. Czy to, że w tylu sprawach jasny ma pogląd, bez światło cieni? A co jeśli zmieni zdanie, bo któregoś dnia je zmieni? A to, że słyszy, że

0: Wycieczka trwa, teraz jesteśmy w centrum prasowym za dużą sceną, a ja spotkałem Roberta. Robert, skąd przyjechałeś?
1: Przyjechałem z Wuppertalu i jestem wolontariuszem sztabu Wuppertal Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oczywiście.
0: Ilu lat?
1: Od 4 lat.
0: Który raz jesteś na Poland Rocku?
1: 3. raz.
0: Kiedy przyjechaliście?
1: Przyjechaliśmy w czwartek.
0: Ile was jest z Wuppertalu?
1: 6 osób.
0: 6 osób, no to jest całkiem spora ekipa. Największa niemiecka ekipa w obozowisku sztabów międzynarodowych?
1: Ilościowo tak.
0: A jakościowo?
1: Myślę, że jakość jest równa wszędzie.
0: Najweselsza?
1: Może tak.
0: Dla ciebie ten Poland Rock, jeśli chodzi o koncerty, to przede wszystkim...
1: Jeżeli chodzi o koncerty, no to chyba zdaje się proletariat.

0: proletariat, mamy tutaj starą gwardię, super. Na jakich koncertach jeszcze byłeś?
1: To znaczy powiem, że praktycznie chyba wszystko przelecieliśmy, to z przerwami.
0: Z przerwami, bo oczywiście trzeba się nawadniać, mimo że deszcz co jakiś czas popaduje, to jednak bywa też ciepło, jak się człowiek rozgrzeje pod sceną, to musi uzupełnić płyny, zdecydowanie. A na ASP, na którymś ze spotkań byliście?
1: Byliśmy na Szycu dzisiaj, no i chyba na tym koniec.
0: Kiedy wracacie? No kiedy zostajecie?
1: Wjeżdżamy w niedzielę, czyli jutro, z samego rana. Czekają nas 850 km, także no, wielkie wyzwanie.
0: Za rok też będziecie?
1: Na pewno.
0: Czy chcesz kogoś pozdrowić?
1: No przede wszystkim chciałbym chyba pozdrowić naszą ekipę z Wuppertalu. Przede wszystkim Agnieszkę chyba, szkoda, że nie jest z nami tutaj. To jest właśnie szefowa naszego sztabu, która zorganizowała ten sztab i jej dla niej jak zwykle ukłony.
0: Pozdrawiamy cały Wuppertal. Dzięki Ci bardzo, Robert.
1: Dziękuję bardzo.

We will catch the shooting stars. Teren tegorocznego festiwalu to jest ponad 200 hektarów. Ogromny, bardzo długi pas terenu, na którego samym końcu, przeciwległym do dużej sceny, znajduje się Rock Camp, do którego właśnie zmierzam po to, żeby porozmawiać z jeszcze jedną osobą, która ma dużo wspólnego z organizowaniem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Niemczech, z Kasią. Można zachwycić się nad tym, jak różnorodne jest podejście uczestników do życia, do tej chwili, w której się wszyscy znajdują. Nawet mimo, że w momencie, w którym to mówię, pada deszcz, cała płyta lotniska jest przyciemniona, pociągnięta mokrą farbą, to widać, że atmosfera zabawy, radość nie ustaje. Przed chwilą widziałem pewną parę, która przemierzała płytę lotniska przy pomocy zmontowanej z różnych sprzętów deskorolek i z palety większej deskorolce. Najrozmaitsze nakrycia głowy, można tutaj zobaczyć najrozmaitszy sposób ubioru, co jeżeli ktoś zachwyci się takim nonszalanckim stylem ubioru, może jak najszybciej dopasować się do tego, czy do innego stylu, który akurat przypadnie mu do gustu, i dokonać zakupów w jednym ze sklepów, które są na terenie festiwalu otwarte, w których można kupić na przykład ubrania hinduskie, można kupić ubrania związane z grupami rekonstrukcyjnymi. A oprócz tego na terenie festiwalu występuje oczywiście również duży supermarket jednej ze znanych niemieckich, działających również w Polsce, sieci zakupowych.

0: Udało się złapać Kasię jednak bliżej niż w Rock Campie. Spotkaliśmy się, no powiedzmy, pół drogi. Możliwe, że to jest pół drogi?
1: No trochę jakby bardziej na twoją korzyść.
0: Trochę bliżej dużej sceny, dobrze, ja się przyznaję. Kasiu, skąd przyjechałaś i czy sama?
1: Przyjechałam pokoleniowo, czyli z tatusiem moim kochanym, najkochańszym, i z moim synkiem, i z moją córeczką, i z moim najkochańszym mężem. I mieszkamy na co dzień w Düsseldorfie.
0: A w Düsseldorfie czy w Oberhausen macie coś wspólnego ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
1: Tak, oczywiście działamy prężnie z naszym szefem sztabu Leonardo i bardzo się angażujemy i mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas teraz słuchacie, dołączycie do nas, bo ta idea jest po prostu tak doskonale cudowna, że musicie to zrobić. W ogóle nie widzimy, żeby się tego nie robili.

0: Dotarła już do nas reszta rodziny. Jest z nami pan...
1: Marek.
0: Pan Marek, czyli dziadek...
2: Zosi.
3: Emil.
0: I tata.
4: Ja Wojtek.
0: Słuchajcie, udało mi się was złapać. Wiem, że przyjechaliście aż z Düsseldorfu. To jest kawał drogi. Ile czasu jechaliście?
4: No my jeździmy z przyczepą kempingową, także nie możemy jechać szybciej niż 100, także takie 12, 13, czasem 14 godzin nam to zajmuje.
0: I kiedy dojechaliście?
4: O, dojechaliśmy tak naprawdę tutaj w środę.
5: Tak. W środę.
4: W środę. O której godzinie byliśmy tutaj? A już nie pamiętam. Koło 11 rano, tak.
0: I który raz jesteście na Poland Rocku?
6: Piąty.
7: Absolutnie
2: piąty. Też piąty.
0: Wszyscy piąty raz.
8: Pierwszy raz.
0: A pan Marek pierwszy raz. Dobrze. No to zaczniemy tutaj według starszeństwa. Jak się podobają koncerty? Na ilu pan był?
8: Na koncertach już nie pamiętam. Prawie na wszystkich. No nie na wszystkich. Na połowie. O. Trudno mi powiedzieć, bo nie znam wszystkich z nazwy, z wszystkich kapel, które tutaj tego, ale... Bardzo dobrze, nawet bardzo, bardzo mi dobrze w moim wieku robiło, jak płuca drgały w środku. Od...
0: A który panu przypadł najbardziej do gustu z koncertów?
8: Hazard jakoś tam.
2: Biohazard,
8: o.
9: Come on God, answer me. It's years I'm asking you why. Why are the innocent dead and the guilty alive? Where is justice? Where is punishment? Or have you already answered? Have you already said to the world, here is justice, here is punishment?

0: Tak, tak.
1: Naprawdę?
0: Cały przetrzymałem. Fajnie było. Dużo czadu.
2: Kto z was jest młodszy? Który tobie koncert się podobał najbardziej?
3: Mi personalnie najbardziej się podobał Zalewski.
2: Zalewski, to ja muszę przyznać, że mi się też strasznie Zalewski podobał.
4: Nie byłem. No oczywiście Zalewski był doskonały showman w pień i super, super poprowadził tą imprezę.
2: A dla was, jakbyście mogli tak jednym słowem, dwoma, dla was Poland Rock Festival to przede wszystkim...
5: Miłość, przyjaźń i wolność.
3: Spokój i szacunek.
6: Miłość i ludzie.
4: Atmosfera nie do podrobienia, której nigdzie, nigdzie nie można powtórzyć.
0: Tak jest, atmosfera przede wszystkim, rewelacja, uśmiech, życzliwość ogólna. Coś pięknego.

0: Es ist 20 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabucki und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Die wird noch eine ganze Stunde dauern. Da unsere Sendung auf Polnisch moderiert wird, sind Sie herzlich eingeladen, wenn Sie polnische Sprache sprechen, polnische Sprache lernen oder polnische Musik gerne zuhören. Bleiben Sie bitte mit uns.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
0: Dobry wieczór, minęła godzina 21. Przy mikrofonie Karol Igor Prabucki, redakcja międzynarodowa Radia Darmstadt, a w niej polska grupa dziennikarzy kłania się serdecznie w mojej osobie i zaprasza na następną, drugą i ostatnią zarazem godzinę audycji Darmstadtska Fala, którą mam przyjemność prowadzić dla Państwa w co drugi piątek miesiąca, w drugi i w czwarty piątek miesiąca od godziny 19 do godziny 21. Wspominam o tym dlatego, że mamy w naszym radiu ponad 20 godzin miesięcznie polskojęzycznych audycji. Można więc nas usłyszeć w każdy piątek od godziny 19 do godziny 21. W pierwszy piątek miesiąca jest to audycja Miszmasz, redaktor Julity Miszkę. W drugi i w czwarty, tak jak wspomniałem, jest to moja audycja Darmstadtska Fala, a w trzeci i ewentualnie w piąty piątek miesiąca jest to Eliksir redaktora Elika Plichty, który zaprasza Państwa również w każdą sobotę od godziny 15 do godziny 17 na polski magazyn kulturalny Bigos. Oprócz tego w drugą środę miesiąca zapraszamy od godziny 21 do godziny 23 na Karolinkę, redaktor Karoliny Kochański, oraz w każdy czwarty czwartek miesiąca zapraszamy na Tomograf redaktora Tomka Czebatula. Mnie można osiągnąć albo na Facebooku, gdzie staramy się zawsze umieszczać informacje na temat bieżących audycji, lub przez nasz adres mailowy fala@radiodarmstadt.de, fala@radiodarmstadt.de. A dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o Poland Rock Festival, zwanym wcześniej przystankiem Woodstock, w tym roku 29. edycja tak zwanego najpiękniejszego festiwalu świata. Zapraszam do wysłuchania ostatnich wspomnień i fragmentów rozmów nagranych w trakcie mojej obecności tam na festiwalu, aby przekazać Państwu odrobinę tej atmosfery, a następnie zaproszę Państwa na wywiad z zespołem Mülk.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
2: Na ilu wydarzeniach w Akademii Sztuk Przepięknych byliście?
3: Praktycznie na wszystkich.
2: I które spotkanie zapadło Wam najbardziej w pamięć?
4: W tym roku Kryszak, Szyc i oczywiście Martyna, no, dała popis. Płakaliśmy, wzruszaliśmy się, burza emocji, cudownie.
2: Martyna Wojciechowska, czy polecilibyście przyjechanie wielopokoleniowo? Polecacie taki format?
5: Ja bym wszystkim polecił, tylko mam obawę, że będzie za mało miejsca wtedy.
2: Kto prowadził?
6: Samochód? Ja, tylko ja.
2: I z punktu widzenia kierowcy?
6: Wszystko super na miejscu, nawet jeśli ktoś sobie tam jakieś piwko trzepnie, mamy punkty do pomiaru promili, także zawsze przed wyjazdem dobrze się sprawdzić, żeby nie robić jakiegoś tam bałaganu na drodze. Także myślę, że to jest fantastyczna rzecz, parkingi są ogólnodostępne. No nie ma lepszego miejsca dla mnie na świecie.
2: Czy chcecie kogoś pozdrowić?
5: Moją córeczkę drugą, Oleńkę.
2: O, pozdrawiamy Olę.
4: Ja bardzo, najbardziej z serca chcę pozdrowić właśnie moją siostrę Olę, która głupio wyszła w tym roku, nie jest z nami, ale no bardzo, bardzo ją całuję.
7: Moich kochanych ciołków i przyjaciół, którzy nie chcieli przyjść na ten festiwal, Simon i Frida, mam nadzieję, że to Was przekona.
2: Mamy nadzieję, że następny, na 30. jubileuszową edycję przyjedziecie.
8: Ja pozdrawiam moje przyjaciółki Matyldę i Julę.
6: Ja siostrę Ale i brata Przemka, no i Olę, siostrę również.
2: Bardzo wam dziękuję. Wszyscy są, tego nie będzie widać w radiu, ale ja mogę zaręczyć, że wszyscy są uśmiechnięci, mimo że na wszystkich, którzy mają okulary, widać krople deszczu, które spadają. Wszystkie włosy są mokre, ale wszystkie twarze są uśmiechnięte.
6: To nie ma znaczenia tutaj też, atmosfera.
2: Ale to nie ma znaczenia, bo atmosfera jest niesamowita. Bardzo.
4: Ja chcę tylko dodać, że jak raz już tu ktoś przyjedzie, to tak wsiąknie, że nie ma szans, żeby w przyszłym roku nie przyjechał. Jest doskonale, słuchajcie, przysięgam na swoje życie. Bosko.
2: Dziękuję wam pięknie. Bawcie się dobrze. Dzisiaj ostatni dzień. Przed dużą sceną koncert Kwiatu Jabłoni się zaczął, a ja spotkałem tutaj kolejną osobę. Jest z nami Karolina. Karolina, skąd przyjechałaś?
3: Z Berlina.
2: Karolina przyjechała z Berlina. A z Berlina pochodzisz?
3: Nie, ja jestem Polką, natomiast mój chłopak jest z Austrii i mieszkamy razem w Berlinie i postanowiłam pokazać mu trochę polskiego klimatu, klimatu polskiego festiwalu.
2: A chłopak jak się nazywa?
8: Rozumiem, Woodstock jest bardzo dobrze.
2: Jak masz na imię?
8: Mój imię jest Jonathan.
2: Jonathan, kommst du aus Wien?
8: Ja, aus Wien, Umgebung Wien, Niederösterreich.
2: Powiedz proszę, na ilu koncertach byłaś dotychczas? Tak możesz strzelić, bo możesz nie pamiętać wszystkich.
3: Tak planowałam zawsze 3 na dzień obskoczyć, także jesteśmy teraz trzeci dzień, czyli myślę, że zbliżamy się do około 10.
2: Wie viele Konzerte gab es schon bei euch, bei dir?
3: Also
2: wie viel hast du besucht?
8: Ach so, boah, kann ich nicht zählen. Ist schon bestimmt zweistellig, also.
2: Dwucyfrowa liczba. Dobrze, a czy byłaś na którymś z tych wydarzeń w Akademii Sztuk Przepięknych?
3: Tak, tak. Oglądałam 2 wywiady z Kryszakiem i dzisiaj z Martyną Wojciechowską. Tak, to było dokładnie. Akademia Sztuk Przepięknych.
2: Warst du auch zum Interview mit Martyna Wojciechowska, Jonathan?
8: Ja, grandios, eine beeindruckende Frau.
2: Widać, że nie tylko Polaków ta osobowość porusza. Gdybyś miała powiedzieć, który raz jesteś na Woodstocku, to powiedziałabyś?
3: Nie wiem, czy wliczać te momenty, kiedy przyjeżdżałam po prostu z Berlina tylko na jeden dzień, bez zostawania tutaj, bo to wtedy nie był taki pełny festiwalowy experience. Natomiast na pewno już kolejny raz. Wracam, staram się w miarę możliwości regularnie wracać.
2: A Jonathan, pierwszy raz na Woodstocku, czy byłeś już wcześniej? Zum ersten Mal zu Woodstock oder warst du schon zuvor?
8: Ja, erstes Mal hier und sehr beeindruckt. So eine gute Infrastruktur und gratis, unglaublich. Das gibt's nicht in Polen.
2: Ja, wir sind auch alle begeistert. Też jesteśmy zachwyceni. Wspaniały, najpiękniejszy festiwal świata. Man sagt, das schönste Festival der Welt, sagt man hier. Kannst du zustimmen?
8: Ja, und das Dixi-Klo stinkt wie zu Hause.
2: Okazuje się, że to i to śmierdzą jak w domu, ale rzeczywiście jest to, można powiedzieć, to jest najpiękniejszy festiwal. Karolina, jakbyś miała powiedzieć, dla ciebie Woodstock to przede wszystkim, czy Poland Rock Festival to przede wszystkim?
3: Ludzie, ciekawi ludzie, których można spotkać, którzy podchodzą, zagadują, z którym zawsze można wymienić jakieś ciekawe uwagi i myślę, że takie standardowe teksty tutaj powtarzane na festiwalu, które każdy zna, które nawet mój chłopak też już się od razu nauczył pierwszego dnia po polsku, więc to taka niesamowita, jakby to powiedzieć, to takie poczucie, że to jest właśnie Poland Rock, że to nie jest żaden inny festiwal, tylko ta wyłączność tego, ten feeling, to tak, to oznacza dla mnie Poland Rock.
2: In 2 Wörter, Poland Rock für dich, was ist das?
8: Nette Leute.
2: Nette Leute, okay, das waren tatsächlich 2 Wörter, mili ludzie. Jetzt habt ihr Chance, jemanden zu begrüßen von unserer Antenne.
3: Okay. To my pozdrawiamy mojego brata Piotrka, całą jego ekipę i naszych znajomych w Berlinie, żeby też się następnym razem odważyli przyjechać z nami, nie zważając na pogodę, która daje nam się trochę we znaki, ale było warto, jest warto, zapraszamy Berlińczycy na Poland Rock.
8: Ich grüße Monika Wodacek, very nice, kobieta, matka, zajmuje dziewczyny. And greetings to Małęczyn.
2: Dziękuję wam bardzo. Vielen, vielen Dank. Życzę wam udanego koncertu. Dziękuję wam pięknie.

0: tak właśnie ostatniego dnia, 5 sierpnia, brzmiał Poland Rock Festival dla mnie i dla was. A przed nami niezwykle ciekawy zespół. Mimo że zespół gra już od 3 lat i mimo że muzycy, którzy biorą udział w tym projekcie, są bardzo często zaprzyjaźnieni już od lat ze sobą i współpracują przy różnych innych okazjach również, to jednak wyczuwam pewną aurę świeżości, która jest roztaczana wokół tego zespołu przez muzykę przede wszystkim, którą tworzą, i bardzo się cieszę, że miałem okazję porozmawiać z chłopakami i tę rozmowę będą mogli Państwo już za chwilę usłyszeć w naszym radiu. Tutaj jeszcze tylko drobna uwaga, że cały wywiad odbył się za dużą sceną w trakcie kolejnych koncertów, dlatego za pogłos i szum najmocniej przepraszamy, ale taki urok tej przestrzeni za sceną.
1: Cześć, z tej strony Jakub Leonowicz, słuchacie Radia Darmstadt. Ja gram w zespole Mulk i zapraszam was do wysłuchania rozmowy z nami, z zespołem Mulk.
2: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
3: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt.
4: Bardzo się cieszę, że udało mi się was dostać przez Łukasza, jakoś tam przez Facebooka,
5: przez Babińskiego,
4: tak, udało nam się i bardzo się z tego cieszę. Naszym słuchaczom powiem, że rozmawiamy teraz po waszym koncercie, już chwilę zdążyliście odsapnąć, mam nadzieję, po waszym koncercie na małej scenie w składzie, zespół w składzie Piotr Bolo-Gibner, który pisze teksty, jest tutaj z nami na naszej kanapie. Jest Łukasz Kumański, jak to się mówi w internecie, absolutny diabeł za perkusją, ale też zajmujesz się produkcją waszych kawałków.
5: Tak, tak.
4: I jest z nami Jakub Leonowicz, gitara i wokal.
1: Tak jest, cześć.
4: Które też się świetnie komponowały z wokalem. Jest z nami Marcin Łącka, jest cały czas z nami Marcin.
5: Syn starego Gałązki.
4: Również gitara elektryczna i jest z nami duszą Przemek Bartoś. I jest z nami duszą Szymon Burnos.
5: Jest, oni są duszami. Tak, z nami słuchaliśmy bardzo uduchowionej muzyki przez 2 dni, nakręcając się na to rokowe święto. Więc tak, było duchowo, więc na pewno ich dusze też gdzieś tam z nami są obecne w tym momencie. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy serdecznie. O muzykę oczywiście będę pytał jeszcze, bo zaciekawiłeś mnie, Piotrze, w jednym z twoich wywiadów, ale to do tego dojdziemy. Ale najpierw Mulk. Czy tak to się wymawia i czy to znaczy muł po korsykańsku?
6: Nie. My do końca chyba sami nie wiemy, jak to się wymawia, bo żaden z nas nie jest Kaszubą, ale tu żyjemy, tu jesteśmy i Mulk to jest po kaszubsku, ukochana osoba. Dziewczyna, chłopak.

0: jak nas ogłaszali w ogóle, że zagramy tutaj, że dostaliśmy się dalej, to wybrzmiało zespół Milk. I Kuba sprawdzał.
1: Tak, tak, była chwila konsternacji, czy to na pewno Mulk, czy zespół Milk. Leciałem po liście zgłoszeń, czy tak, był tak. Jakiś zespół Milk jeszcze. Ale,
0: ale tak. To nie jest Milk, raczej się nie wymawia Milk. Tak. Milk.
2: Milk. Czyli Mulk, tak? Takim, Milk. Z takim umlautem trochę.
0: Może nawet tak to krócej, Milk.
1: Mówimy Mulk.
2: I nie ma z mlekiem nic wspólnego, ale może z ciepłą czekoladą. Ja wam przeczytam dwa komentarze, które gdzieś znalazłem w internecie. Doskonale, jakbym płynęła rzeką ciepłej, słodkiej czekolady. To jest komentarz do jednego z waszych kawałków. Oraz już myślałam, że w polskiej muzyce nic podobnego się nie wydarzy. Po prostu świetne. I tak się o was pisze, że jesteście czymś nowym. Nie jesteście nowymi muzykami, nie jesteście nowym zespołem w tym sensie, ale świeżości brzmienia nie można wam odmówić. Dzisiejszy koncert był jednym z dowodów na to. Powiedzcie, jak grało wam się przed publicznością Woodstockową?
0: Ja bym chciał tylko jeszcze dwa słowa odnośnie tych opinii internetowych, nie, że druga ok, ale z pierwszą uważam niestety za osobistą porażkę, nie? że czekolada gorąca i przyjemna, a my chcieliśmy, żeby to trochę było nieprzyjemne. I tutaj upatrujemy jednak trochę porażkę. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał ten komentarz oczywiście i dziękujemy za miłe słowo. Natomiast jednak jest to dość takie konsternujące. Znaczy nie, oczywiście żartuję.
3: Czy już absolutnie poważnie, na pierwszej płycie docieraliśmy się i tam są bardzo różne piosenki. Piosenki celebrujące siebie, miłość do siebie. A
2: drugi tytuł.
3: Nie to było moją intencją, ale tak.
2: Tak, chodziło mi to. Ja to czytałem na początku.
3: Świetny trop interpretacyjny. Ja na niego nie wpadłem, ale pamiętam, że kiedyś Wojaczek bardzo narzekał na jednego krytyka, że jak to, dajesz mi nagrodę za ten wiersz? A wszystkie moje wiersze są, kurczę, wyśmienite. Na co rzeczony krytyk mu odpowiedział, no ej, to nie są twoje rzeczy już, kiedy je wypuszczasz, to od nas zależy, jak je odczytujemy. I bardzo mi się to podoba, że każdy może to odczytać po swojemu, ale tak jak Łukasz powiedział, bardziej pisząc te teksty na ten drugi materiał, to są takie trochę antyafirmacje. To jest trochę o tym, że już mam dość tej rzeczywistości, którą tu zastałem i mi chodziło o wywoływanie bólu brzucha u odbiorcy. Jeśli tak nie jest, to też super.
0: Ale na pierwszej płycie ktoś mógł faktycznie odebrać to jako ciepłą, płynącą rzekę czekolady, czy jak to tam było. A na drugi już nie. Jak na drugi ktoś tak powie, to będziemy obrażeni.
1: Totalnie.
2: No właśnie, bo masz takie teksty jak chociażby Bezsenność, która dzisiaj o bezsenności, która dzisiaj wybrzmiała. I powiedzcie mi, proszę, to pytanie może bardziej do Leona i do Marcina i do Łukasza. Jak przychodzi Bolos z takim tekstem, to co wy macie? No wiem, że pierwsza płyta powstała tak, że poimprowizowaliście i ona, no tak mówicie oczywiście, że to jakoś samo poszło, tak? Jakoś tak samo wyszło, że nie mogliście inaczej, po prostu się działo w głowie. No ale to jest jednak kawał pracy. Przynosi Bolo tekst, czytacie go, czy może słuchacie najpierw, jak Bolo już tam coś śpiewa, czy najpierw recytujesz i co? Czy to jest tak, że was zbiera wtedy i po prostu lecicie i zaczyna ta muzyka powstawać?
0: Ja osobiście nie. Bolo już raczej przychodzi do muzyki z tekstami, więc jakby najpierw jest proces, że tam coś się dzieje muzycznie, najpierw potem Bolek pisze sobie, tam leży na kanapie i pisze teksty i przychodzi i zaczyna je tam interpretować. Natomiast ja nie wiem, o czym są wszystkie teksty. Ja na tyle ufam Bolkowi, bo mamy gdzieś tam podobny światopogląd i wiem, że o takich rzeczach na drugiej płycie jest dużo, nie? Właśnie o tym, co się dzieje teraz na świecie i jakby ufam, że po prostu śpiewa o czymś, o czym ja też myślę, czyli o czymś złym. Natomiast jakby jakby mogę się mijać też trochę, mówię, z pewnymi tam kwestiami itp. Natomiast mówię, na tyle ufam, że mamy podobne spojrzenie na świat, że po prostu ja to gdzieś tam łykam. Nie muszę tego rozumieć po prostu, nie? Jak powiedział David Lynch, że nie trzeba rzeczy rozumieć, ale je czuć, nie? I ja do tego tak podchodzę, nie?
1: To może jeszcze tylko, żeby zawięźlić w ogóle całą sytuację, że Bolek leży na kanapie, to bardzo często się wydarza tak, że my że my sobie gramy jakiś moment, jakiś motyw muzyczny, a Bolek obok leży na kanapie i pisze ten tekst i go daje nam 5 minut później, że to nie jest, że się wydarza potem 3 tygodnie później w następnym odcinku, tylko to się dzieje często od razu. Mamy taki sposób pracy, że często pracujemy wyjeżdżając w odosobnione miejsce, żeby przez kilka dni rzeźbić, więc jakby powstaje muzyka i można powiedzieć, że od razu powstaje tekst z opóźnieniem paru minut, a potem oczywiście czasem dopracowujemy go z czasem, dajemy sobie ileś dni, czasem tygodni, żeby jakieś sprawy tam uściślić, ale to jest jakby tak, żeby to uściślić cały ten temat twórczy, więc... A tutaj się podczepię pod kolegę, który mówił przed chwilą, Łukaszka, że tak, to pełne zaufanie do Bolona, naszego kochanego, i serca nam biją w podobny sposób, z tego samego, w podobnym miejscu nam biją, więc co Bolona pisze, to ja się dam za to pociąć.
4: Ja też tak myślałem, że jako młody człowiek, jakby wchodzący w sytuację muzykowania w zespole, mówię, że ktoś przychodzi z tekstem i do tego się robi muzykę, bo mój stary grał Stachurę, i tam jestem wychowany na jakiejś tam stachurowej tak zwanej, czy tam piosence.
3: Warto ten wątek pociągnąć, ale chociaż poczekaj, na chwilę, bo tata tutaj...
2: Ja mam tę płytę, w studiu leży.
4: Aha, chodzi o to, że ja myślałem, że to jest tak, a po prostu wychowany przez starszych kolegów, oni zawsze grali jakąś piosenkę i śpiewali, udawali, że śpiewają po szwedzku, że będzie ja mówię, no dobra, tak, i zdziwiło mnie to, że spotkałem się z Lechem Janerką, i nie wiem, czy pamiętasz piosenkę Rower.
1: No.
4: Tam jadę na rowerze, tam choć byle gdzie jadę.
1: Tak.
4: I ja usłyszałem demo tej piosenki. I demo brzmiało tak. Ja mówię, aha, czy to nie jest tak, że Lechu Janerka ma pomysł na tekst, tylko on ma najpierw po prostu, wiesz, piosenkę, a wchodzi Damian z rowerem do studia, bo wtedy Damian grał po prostu na gitarze.
1: No.

0: bardzo znanych numerów, dużych numerów zostało w ten sposób zrobione, że tam najpierw coś zrobił i dopiero potem, jak to pasowało już harmonicznie, rytmicznie, dopiero do tego dopisywali tekst. Na przykład Hit Me Baby One More Time.
1: Tak.
0: To było najpierw ty. I dopiero napisz jakąś głupotę.
1: Tak. Głupotę. To jest bardzo ważne słowo.
0: Tak. Nie, akurat w tym wypadku tej piosenki.
1: Taka
0: historia.
2: Tym bardziej, że sami autorzy mówią o tym. Ale
1: mam wrażenie, że do czegoś zmierzałeś. Że jakby wychowany na jakby tym, że...
3: Nie, że ja myślałem, że też tak jak ty. Że jak wchodzisz w zespół, mówisz, ktoś przynosi tekst. Ciekawe, musimy to zilustrować muzycznie, nie? Czyli mamy jakby ilustrację muzyczną, a tutaj jest nagle... Dobra, no to jest ta druga sytuacja zespołu. Dobra, pożempolmy i weźmy jakiegoś idiotę, który będzie z przodu tam, wiesz, po prostu coś pierdolił, nie? Ale potem, wiesz, no to na początku tak jest. My chcemy sobie pograć, niech ktoś śpiewa, bo to wtedy fajnie wygląda i ktoś będzie tego słuchał, nie?
2: My nie mamy jednej metodologii tak naprawdę. Bardzo podoba mi się taka historia o takim chemiku Millerze, który w latach 50., 60. Zaczynał studia, uczył się chemii, nie znał tych wszystkich paradygmatów i zasad i nie wiedział o tym, że nie można stworzyć aminokwasu w warunkach laboratoryjnych. Więc co? Więc stworzył aminokwas w warunkach laboratoryjnych. I u nas jest chyba trochę tak samo. Czasami utwór mam na tej drugiej płycie, są numery, które były pisane rok. Rok pisałem tekst i było 50 wersji tego tekstu, a są numery, które popłynęły tak. Jedyny numer, który tak naprawdę był napisany przed powstaniem muzyki, to był chyba Wilk, który powstał już kilka lat temu, ale nie byliśmy gotowi wypuścić go na pierwszej płycie, musieliśmy jeszcze trochę go przemyśleć.
0: Żeby to dobrze zabrzmiało, aranżacyjnego dopiero gdzieś tam na ostatnich tam wyjazdach nam się to tam skleiło.
2: Także w filozofii nauki jest takie sformułowanie everything goes i co działa, to działa.
4: Ja skierowałem to pytanie bardziej tak do Kuby i Marcina, dlatego że wy jesteście blisko tych tekstów. Wy siłą rzeczy, no bo dośpiewujecie, tak?
3: No to wiesz, to też ciekawe, wiesz, bo nie wiem czy... Demitologizujemy jakąś historię.
4: Demitologizujmy.
3: Tak, no na zasadzie to jest, jeżeli już mamy tekst i mamy to zastanawiamy się, jak to się mówi, co podnieść, co podbić, jak to mówią, czy możesz mi to podbić troszeczkę, jakieś frazy. I to trochę to jest, mi się wydaje, to beatlesowskie podejście, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną takie. No.
0: Ja nie wiem, jakie jest beatlesowskie podejście.
3: Skuteczne rozwiązanie. Znasz każdą piosenkę Beatlesów, więc jest to skuteczne rozwiązanie.
2: Tak. Żona twojego kolegi jest swoim największym wrogiem, nie?
3: O. Czy mówisz o Harrisonie?
2: Nie, kompulsywnie wyrzucam z siebie różne rzeczy.
3: Tak. Wiesz co, nie, ale wracając do tego... To patrząc na to produkcyjnie, nie? I jak to wychodzi w live, na próbach, czy...
0: No musisz zreć, nie?
3: To tak.
0: Czy... Tylko tak, że sprawdzamy różne opcje, nieraz bardzo dużo różnych opcji. Tak. I dopiero jak tam zaczyna zrzeć, to dobra, idziemy w tym kierunku, nie? Albo w ogóle już zostawiamy, nie? Albo w ogóle idziemy w tym kierunku, dobra. Nieraz trzeba więcej... No przy drugiej płycie było 17 razy więcej dłubania przy numerach niż przy pierwszej, nie? Jest dużo bardziej skomplikowana. Zrobiliśmy to w pełnym składzie nowym. I mamy 100 razy lepsze możliwości muzyczne, więc po prostu robiliśmy, trochę szaliliśmy po prostu, nie?
4: Właśnie, a propos możliwości muzycznych, o powstaniu waszego zespołu pisano, że to jest takie nowe rozdanie, przetasowanie i nowe rozdanie, bo każdy z was ma swoje doświadczenia z innych projektów, czy uczestniczy w innych projektach. I ja też osobiście tutaj nieobecnego Przemka Bartosia, bardzo, bardzo jego działalność w Alpha Fam, miałem okazję zaznajomić intensywnie naszych słuchaczy z tym i wydaje mi się, że naturalną konsekwencją tego oczarowania naszej anteny Alpha Fam będzie teraz nasze oczarowanie Miulkiem, bo już nie mogę się doczekać na ten materiał, który was poproszę po nagraniu, żeby było na piątek na godzinę 19 na naszą następną audycję. audycję. No i właśnie, pisano też o was, że ten wasz pomysł na muzykę jest w pewnym sensie obok tego, co się dzieje aktualnie. Czy wy to tak czujecie, że robicie coś obok, trochę inaczej? Czy próbujecie zrobić coś dlatego, że czujecie, że jest taka potrzeba? Czy to jest, czy to po prostu idzie tak jak pierwsza
0: płyta? Nie, raczej idzie, ale nie tak jak pierwsza płyta, bo pierwsza płyta była bardzo prosta, nie? No to byliśmy królami pentatoniki po prostu i druga jest dużo bardziej skomplikowana, nie? Jakby ten proces musi być dłuższy, nie? Niektóre numery wymyślaliśmy w pół godziny na pierwszej płycie, a tutaj niektóre wymyślamy w pół roku, nie? Wiesz, teraz ciężko powiedzieć, co jest obok, a co jest w centrum, nie? Bo jest tak dużo muzyki, że tego się już nie da, moim zdaniem, rozdzielić. Nie? Już nie będzie dekad muzycznych, nie będzie wybuchów muzycznych, nie będzie... Już teraz to się wszystko... Jest już wszystko zamglone. Nie? Już nie ma, że na przykład... Nie wiem... Jakiś tam rodzaj muzyki jest... pomijając, powiedzmy, hip-hop, no, jakby mówiąc tak kolokwialnie, jest jakiś tam bardziej czy mniej hołubiony przez ludzi. Muzyki jest tak dużo i tak dużo dobrej, że nie wiadomo, nie? My mamy gdzieś tam w sobie taką zażartość, żeby gdzieś grać duże rzeczy, duże koncerty i chcielibyśmy to robić. Natomiast to, co robimy, jest... Nie definiuje tego, co robimy po prostu, nie? Po prostu zamykaliśmy się znowu w domku, tak jak w przypadku pierwszej płyty, ale też tylko i wyłącznie intuicja
2: Myślę, że warto dodać tutaj, bo radiosłuchacze nie widzą, że jesteśmy starymi dziadami. Jesteśmy po 40, już więcej. Każdy z nas jest bliżej 40, nawet niektórzy po 40. Tak, zobaczyłem ten palec. Ja serdecznie pozdrawiam. Nie wiem. Myślę, że do końca nie wiemy tak naprawdę, co w tym pokoleniu, które teraz wchodzi w dorosłość, co tam się dzieje i jak to tak naprawdę wygląda. Ja pamiętam, jak Kuba puścił mi projekt Żabka, tak? Żabka?
1: Przez RZ, tak.
2: Przez RZ. I było to dla mnie wow! Naprawdę młodzież słucha czegoś takiego teraz. No i się okazuje, że to jest numer sprzed 2 lat. Nie wiem. Wydaje mi się, że w naszym przypadku to bardzo kompulsywnie powstaje, czyli robimy to, co chcemy zrobić. Nie myślimy o tym w kategoriach tego...
0: Oczywiście gdzieś nas imponują rzeczy, nie wiem, tak jak Idols, czy nie wiem, Black Midi, że to jest słuchalne na świecie na przykład. Dość trudna muzyka, nie? Że mnie zafascynowało w jakimś ostatnim czasie to, że ludzie zaczynają słuchać znowu trudnej muzyki, nie? Że znaczy, może nie znowu, nie wiem, i tak i nie, no jakby, ale że jest duże grono ludzi, duże grono młodych ludzi, którzy grają zajebiste rzeczy, korzystając z dobrodziejstwa, które zostawiły, nie wiem, Talking Heads czy King Crimson i mają naprawdę, grają duże festiwale, czyli znaczy, że chcą być słuchani przez młodych ludzi tak naprawdę, nie? I gdzieś to mnie tam zafascynowało, nie? Że to jest jakościowo dobra muzyka i ma swoich odbiorców, nie? Że to nie jest jakiś taka totalna jakaś boczna szuflada.
4: Dla kogo gracie?
2: Dla siebie.
1: Dla siebie w chuj. Ej, my się lubimy dobrze bawić, bo dzisiaj na koncercie byłeś, nie?
4: Pewnie, że.
1: No to my się bawiliśmy razem, nie? I to chodzi, nie? Oczywiście, kurde, każdy z nas ma w chuj fascynacji różnych w ogóle nowymi, starymi rzeczami, cały czas się jaramy, kurde, właśnie z dziadami, ale też i nowymi rzeczami. I wiesz, no jakby czasem pomyślimy dłużej, czasami po prostu jedziemy od tak i jakby... Ej, ja się chcę czuć dobrze, nie? Kocham tego kolesia, tego, tamtych dwóch, co z nami duchowo są. I se gramy, nie? Jakby wiesz, jakby... No jakby... Ja się bawię świetnie grając te numery, a radio słuchacze, niebawem będzie płyta, to posłuchacie, nie? W sensie, może wam się spodoba, może nie. Jakby, może że potańczycie, a może będziecie płakać przy tym, jakby... Ale jeżeli cokolwiek wam to zrobi, to...
4: Ja od siebie dodam, że wnioskując po tym, co widziałem na scenie, możliwy jest wariant obu tych rzeczy naraz.
1: Super. Czyli dla tańczyć i płakać najlepiej.
2: Dla mnie to było bardzo wyzwalające. Świadomość tego, że nic z tego nie będzie. Że nie muszę niczego nikomu udowadniać i to nie będą piosenki, które ludzie będą nucić w drodze do pracy, nie? Było to dla mnie bardzo, bardzo wyzwalające. Takie ostateczne zdanie sobie sprawy z tego.

0: Oczywiście, będziemy starać się, tak jak mówiłem, grać.
1: Dla mnie
0: duże koncerty, dużo i każdemu się to marzy. Jak się też tak się nie zdarzy, to. Czy to i tak się jesteśmy wygranymi?
1: Może trochę rozwinę, bo. Nagraliśmy teraz płytę, której nie puszczę nigdy mojej matce. Tak.
2: Ja też. Ta matka będzie miała dzwonek.
1: Poziom szczerości, bolesnej szczerości jest dla mnie wyzwalający, ale jest bolesny też, bo nigdy nie zdecydowałem się, że powiedzieć w taki sposób pewne rzeczy, ale kurczę, naprawdę jestem, zaraz będę miał 40 lat, nikt nie będzie chciał mnie słuchać i dopóki jest te kilka osób, które chcą tego słuchać, będę mówił, co myślę i będę mówił tak, jak myślę i nie będę się przejmował tym, czy zamknie mi to jakieś drzwi albo nie zamknie. Nie ma to tamto. Trzeba kochać siebie i nienawidzić ten świat Konfederacji zdecydowanie.
3: No dobrze, to przejdźmy do tego, bo już myślałem, żeby ci przerwać chwilę temu, ale wątek poszedł dalej. No mówisz o tym, że trudno jest i może nawet nie da się zrozumieć tego, co drzemie w tym, chyba nazywać młodym pokoleniem, czy tym pokoleniem, które teraz wchodzi w dorosłość. Ale trochę mówiłeś, odnosiłeś się do muzyki, ale ja od razu jakiś kontekst polityczny siłą rzeczy wyczułem. Pojawiła się dzisiaj na scenie oczywiście figuratywnie postać Sławomira Mencena.
1: Nie, to fikcyjna postać jest w tym tekście. Memcen.
3: To jest postać fikcyjna. Ja cofam to, co powiedziałem. Oczywiście to jest podobieństwo do rzeczywistych osób jest...
0: Nieprzypadkowe.
3: Można dyskutować nad poziomem przypadkowości tejże, no ale czy próbujesz w jakiś sposób dotrzeć do tego pokolenia, o którym teraz mówiłeś? Czy to ma cokolwiek wspólnego z tym, czy to jest kwestia tylko samowyrażenia?
1: Ja niczego nie próbuję. Fajnie by było, jeżeli ktokolwiek pomyśli chwilę nad tym, co mówię i co mnie boli i może jakoś odniesie to do swojej sytuacji, ale naprawdę przy tym materiale dla mnie to jest jakaś forma terapii, jakaś forma wyrzucenia z siebie. Myślałem w pewnym momencie, że drugą płytę nazwać jakoś antyafirmację, coś takiego, bo każdy jeden numer na drugiej płycie jest o tym, jak bardzo jesteśmy niezadowoleni z rzeczywistości, którą zastaliśmy. Ale robię to dla siebie. Po prostu. Bardzo dużo rzeczy mnie boli i co mogę robić? Krzyczeć w poduszkę? Jeżeli mam koło hobbystyczne z kolegami, z którymi spotykamy się kilka razy w tygodniu, żeby sprawdzić, jak akordy wybrzmiewają z linią wokalną, to czemu nie wyrzucić z siebie tych wszystkich złych emocji, które we mnie drzemią.
3: Czy ty masz takie poczucie, że ta muzyka, którą robicie, jest jakaś wyjątkowa, taka bardziej odstająca? Bo tutaj chłopaków pytałem o te kwestie bycia z boku, ale tak chciałem ciebie jeszcze...
0: Wiesz co, powiem ci tak, że jest to jakaś wypadkowa, taka, że zgraliśmy się, bo ja doszedłem później i to też jest ciekawa historia, że z Kumanem zagraliśmy, Kuman zagrał...
3: Tak,
0: bo my graliśmy kolegi perkusistę, tata umarł i szukaliśmy perkusisty z Tymonem Tymańskim. Grałem już ponad 20 lat. Wszedł Łukasz. Gdzieś tam razem graliśmy i gościnnie zagrałem na jednym festiwalu. I potem wydaje mi się, że razem z Przemkiem zepsuliśmy kolegów. Widzieliśmy, to tak było. No tak było, że po prostu zamknęliśmy się w domku i no, to nie przychodzi naszej kontroli jakości, gdyż my jesteśmy wychowani na, wiesz, od Simona Garfunkela przez King Crimson i przez jazz i przez wszystko. I dlaczego nie, skoro jesteśmy, ja jestem już, wiesz, bliżej 50, ja pierdolę. Dlaczego już nie robić tego, co robimy, nie? Że nagle mogę robić, co chcę. Czyli mogę puścić jakąś tam coś, włączyć, a oni się cieszą. Wiesz, a ten do tego ma tekst i to się okazuje, że to się skleja, nie? Potem...
4: Tak, jest słuchaj, piosenka, kurde, nie?
0: Jest piosenka, bo my się nagrywaliśmy,
4: to wszystko miało sens.
0: Ty, czekaj, my to nagraliśmy, ty to nagrałeś. Co? Przecież ja tam przyszedłem, coś tam włączyłem. Wiesz, chodzi o to, że jakby w tym towarzystwie, w odcięciu się jakby od świata zewnętrznego, gdzie jedziemy na jakiś domek, co by mówię, ja pierdolę, muszę jechać na domek, ty. O Jezus Maria, przecież tutaj są obowiązki, trzeba jechać do pracy, wiesz, coś robić. No dobra, okej, okay, no to wysłupamy te 3 dni i nagle nie masz zewnętrznych bodźców, siedzimy razem, coś robimy, Łukasz to potem składa i ja mówię, ty, my to nagraliśmy razem? Ja nie pamiętam i Przemek mówi to samo, ty, my to nagraliśmy? To fajne to, nie? Fajne czy nie fajne? I potem to jest jakby dalej szyfrowane, a Bolo wpadnie z tekstem, który jest jakby zaangażowany i jest po naszej myśli. Ja mówię, dlaczego nie? I jeszcze ktoś tego słucha? Chyba fajnie, nie?
5: Ja nie wiem, kto.
0: To idziemy, nie?
3: Słucham Marcina i słyszę w tym taką wolność twórczą. A ty też czujesz tę wolność, kiedy tworzycie, czy to jest właśnie jakieś takie próba wysypłania się z jakichś okowów, próba zrzucenia jakiegoś ciężaru, czy to jest takie bardziej wpływanie gdzieś tam i wolność, czy ten ciężar?
1: Nie wiem.
3: Dobrze.
1: Nie wiem, trochę tego. Wygląda to tak u nas, że bardzo indywidualna sprawa. Niektóre piosenki powstawały w 5 minut, niektóre, i to dosłownie w 5 minut, a niektóre numery powstawały rok. I miałem

0: 18 lat, w którym projekcie wam stuknęło?
1: Jeszcze Prog Mass Igra i graliśmy wcześniej w takim zespole i łącznie, nie? Jakby znamy się od 18 lat, w sensie.
2: Okay. Znacie się przez muzykę.
1: A znamy się przez muzykę, więc gdzieś tam.
0: No i dochodzimy do tej muzyki, słuchaj. Bol, ja cię przepraszam, że ja wywlekam jakieś brudy oczywiście nie, że wywlekam jakieś coś, co powiedziałeś. Możesz powiedzieć, proszę pana, ja tego nie powiedziałem. Ale jednak, ja przeczytałem. W wywiadzie dla Wyspy FM z Przemysławem Kokotem rozmawiałeś i tam padło takie pytanie o muzykę, którą ty czujesz, której słuchasz, którą się inspirujesz. I to mnie uderzyło, ale też strasznie mi się spodobało. Jest to, że zacząłeś opowiadać o biciu serca, o szumie wiatru. Po paru zdaniach przyszedłeś do kwestii tego, a jeżeli chodzi o konserwatywnie rozumianą muzykę, no ja cię właśnie chciałem zapytać, na ile to podejście, które można ująć w te trzy słowa, konserwatywnie rozumiana muzyka, opisuje to, co ty czujesz, a na ile to był jakiś żart, na ile wszystko jest muzyką?
3: Znaczy, ja byłem pod bardzo dużym wpływem w pewnym momencie mojego życia awangardy dwudziestowiecznej. Zresztą w naszym tekście to 433, taki numer się znajdzie na płycie, pojawia się John Cage i utwór 433, który bazuje na ciszy. To jest utwór, oryginalne wykonanie na fortepian. Pianista siadał i przewijał kolejne kartki z pauzami, różnymi pauzami. I muzyką tak naprawdę była publiczność. Ludzie kichający, koszlący, szelest, szum. Bardzo było to dla mnie atrakcyjne na poziomie intelektualnym jakimś. Kurczę, ludzie są zmienni i nie wiem, na ile to dziś ze mną rezonuje, na ile dzisiaj czuję, że wszystko jest muzyką, ale sama idea bardzo, bardzo mi się podoba. Ale chyba dzisiaj trzy akordy i darcie mordy. I...
1: Konserwator.
3: Tak.
1: Nie wytłumacz się z koncertu. O co chodziło?
3: O co chodziło?
1: Tak.
3: Drodzy radiosłuchacze, nie wiem, o co chodzi w konserwatyzmie. Mam nadzieję, że wy też nie wiecie.
0: Dobrze, i teraz przechodzimy już do samych prostych pytań.
3: Czerwony.
0: Dobrze, to jest odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Pytanie drugie brzmi, kiedy nasi słuchacze usłyszą waszą najbliższą płytę?
3: Mamy nadzieję, że we wrześniu.
1: Mam nadzieję, że we wrześniu, ale to może być też październik. Ale to najpóźniej październik, a już singiel poleci na pewno we wrześniu.
0: Dobrze, więc musimy wytrzymać do września. Koncert w Darmstadt, będzie czy nie będzie kiedyś?
3: Marzymy o tym.
2: Taki jest cel.
0: No. I to jest najsłuszniejsza odpowiedź, tak. To jest najsłuszniejsza odpowiedź, jaką mogliśmy usłyszeć.
1: No mamy dwa cele. Drugim marzeniem jest, że jako support przed Christagony.
0: Bardzo wam dziękuję.
1: Będziemy walczyć o to.
2: Dzięki.
0: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Była wolność, była muzyka konserwatywna i niekonserwatywna. Były chwile ciszy, ale to była też muzyka. Bardzo wam dziękuję. Zespół Mülk rozmawiał z nami. Do usłyszenia na naszej antenie.
3: Dzięki.
1: Mülk.
4: I tak dobiegamy do końca naszych 2 godzin w darmsztackiej fali. Ja zapraszam wszystkich na jutrzejszy Polski Magazyn Kulturalny Bigos o godzinie 15. Żegnam się i kłaniam, Karol Igor Prabucki. Do usłyszenia i zostawiam was oczywiście z muzyką zespołu Mülk. Choć na sam koniec zostawiłem fragment niespodziankę.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Schönen guten Abend, es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabucki und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstadter Welle. Unsere Sendung wird die 2 ganze Stunden auf Polnisch moderiert und wir werden natürlich auch polnische Musik präsentieren und zwar die Musik, aber nicht nur die Musik, die man auf dem Poland Rock Festival in Czaplinek-Broczyno hören könnte. Also, wenn Sie Polnisch sprechen, wenn Sie polnische Musik gerne zuhören, wenn Sie polnische Sprache lernen oder gerne zuhören möchten, bleiben Sie bitte mit uns.
0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 19.01, przy mikrofonie Karol Igor Prabucki z redakcji Międzynarodowej Radia Darmstadt. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy właśnie do nas dołączyli. Dzisiejsza audycja nazywa się Darmstadtska Fala, a kilka dni temu dobiegł końca tegoroczny 31. Poland Rock Festival i w ramach przypomnienia chciałbym zaprezentować dzisiaj fragment reportażu oraz wywiad z jednym z zespołów grających 2 lata temu na 29. edycji. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji. Przez 2 najbliższe godziny będziemy prezentować przede wszystkim polską muzykę i będziemy rozmawiać po polsku. Przygotowałem na dzisiaj dla Państwa zarówno fragment reportażu z Poland Rock Festivalu, znanego niegdyś jako przystanek Woodstock, oraz z wywiadu z zespołem Mülk. Mam nadzieję, że zapowiada się ciekawie, a my, nie przeciągając, ruszamy w naszą muzyczną podróż. A zaczniemy od utworu pod tytułem Ogień, skomponowanego i wykonanego przez zespół Mülk, pisane przez U z taką kreseczką. Kto się uczył kaszubskiego, ten może rozpozna taki znak. Zespół Mülk i ich piosenka pod tytułem Ogień. Została ona umieszczona na płycie pod tytułem Polskie piosenki dla Ukrainy, którą można było od 2 marca 2020 roku posłuchać. A ja zdradzę może w formie takiej mikroanegdoty, że usłyszałem od zespołu Mülk, że pogodzili się z tym, że to raczej nie będą piosenki, których słucha się jadąc samochodem do pracy, tak na co dzień. No i cóż mogę powiedzieć, mi się zdarzyło już co najmniej 5 razy posłuchać tej piosenki jadąc do pracy, więc trochę na przekór zespołowi Mülk teraz ich kompozycja pod tytułem Ogień.
2: Hallo, ich bin Bolo von Mülk. Viel Spaß für Radio Darmstadt.

3 sierpnia rozpoczął się tak zwany najpiękniejszy festiwal świata, Poland Rock Festival 2023, to już 29. edycja tego festiwalu za nami. Grały gwiazdy muzyczne i z Polski i z zagranicy, ściągnęły jak co roku niesamowite tłumy, ale nie tylko muzyką festiwal ten żyje, bo przede wszystkim swoją niesamowitą atmosferą, ale również różnego rodzaju zajęciami, warsztatami i dyskusjami, którym można się było przysłuchiwać lub brać w nich udział w ramach wszystkich wydarzeń w Akademii Sztuk Przepięknych. No i oprócz tego oczywiście 2 sceny, na których muzyka niemalże non-stop. Gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami również my się znaleźliśmy i starałem się Państwu na bieżąco relacjonować, jak wygląda sytuacja na terenie festiwalu, co było możliwe dzięki redaktorowi Elikowi Plichcie, który łączył się ze mną na bieżąco. Niesamowita feria barw, zapachów, dźwięków i przede wszystkim osobowości wszystkich ludzi tam zgromadzonych i festiwal radości, może festiwal otwartości, ale bez napięcia się, bez wymuszenia. Festiwal naturalnej radości, współegzystowania z drugim człowiekiem. Coś doprawdy niesamowitego, ale usłyszeć to nie to samo, co doświadczyć. Dlatego zapraszam Państwa do posłuchania krótkich fragmentów urywków i fragmentów rozmów z osobami, które na co dzień mieszkają w Niemczech, ale znalazły się również na festiwalu.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od

0: Stoimy właśnie pod dużą sceną, jest festiwalowa sobota, a grupa osób zaangażowanych w organizowanie międzynarodowych sztabów finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma możliwość porozmawiania, zrobienia sobie zdjęcia z Jurkiem Owsiakiem, a ja kręcąc się w tym małym, ale jakże pozytywnie zakręconym tłumku szukam osób, które są gdzieś z naszych okolic. Przebiegają próby, ale to absolutnie nie przeszkadza. Atmosfera jest świetna i wszyscy chcą porozmawiać, zbić piątkę z Jurkiem i zrobić sobie zdjęcie. Trafiłem właśnie na Marcina, który stoi tutaj w tłumku. Zagłusza nas trochę próba. Marcin, skąd przyjechałeś?
1: Cześć, siema. Przyjechałem z Frankfurtu nad Menem.
0: Z Frankfurtu nad Menem. Kiedy przyjechałeś?
1: Wczoraj rano, samego rana.
0: W piątek z samego rana. Które koncerty zdążyłeś zaliczyć?
1: No na pewno Lemon, to była podstawa, Brodkę z jej nowoczesną muzyką, bardzo ciekawą powiedzmy, inspirującą.
0: Niektórzy mówią, że najlepszy koncert dotychczas na festiwalu.
1: Na pewno ciekawy, bym powiedział, koncert. Robi wrażenie na pewno. Tak?

0: byłeś w ASP? Na którejś z rozmów?
1: Byłem na dwóch rozmowach. Na rozmowie Zielińskim, to Tomasz Zieliński. Fantastyczny człowiek, bohater, jak mówią. Pracuje z dziećmi oraz, czy też dziećmi, którzy do niego zgłaszają, oraz byliśmy dzisiaj na Szycu, Borys Szyc. Moim zdaniem fantastyczny człowiek, też otwiera się, mówi o swoich słabościach, które przeszedł, pokazuje, że można to zrobić, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to pokazuje, że nie jesteśmy inni jak on, że też ma te problemy, że ludzie, którzy wydają nam się bohaterowie, mają swoje problemy, pokazują je, ale pokazują, że potrafią je przejść, tak, że je załatwić, także świetnie.
0: Absolutne tłumy, wszyscy chcieli porozmawiać, zadać pytanie Borysowi Szycowi, też świetne spotkanie. Marcin, Poland Rock Festival to dla Ciebie przede wszystkim?
1: Miłość, przyjaźń i dla mnie nie do końca rock and roll, ale przefantastyczne wspomnienia i bombastyczna energia.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli, może co udostępnić, bo

Czem rozmowy, czy tam trzepot, żest tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

się świat upomni, byle za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Który raz jesteś na Poland Rocku?
1: Oj, musiałbym liczyć długo, ale myślę, że jest 12, 13 raz na pewno.
0: Czyli za rok też będziesz?
1: Z pewnością za rok. I tęsknię, muszę powiedzieć, tutaj troszkę wam marudzić mocno za Kostrzynem. Jak ktoś nie był w Kostrzynie, to nie wie, za czym tęsknić, ale jak ktoś był, to wie, za czym tęskni, będąc tutaj.
0: To był Marcin. Marcin też ma doświadczenia między innymi w organizacji wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym sztabie przed paroma laty, więc wie, jak to jest złapać tę pozytywną iskrę i chcieć działać i chcieć nieść dalej tę radość i miłość. I pewnie dookoła ciebie też jest masa takich zajawkowiczów, którzy też mają tę samą energię.
1: Bardzo tak. Nawet jesteśmy teraz w wiosce sztabów zagranicznych, czyli sztabów, które organizują orkiestrę na całym świecie. No i są to zajawkowicze, są to ludzie pełni energii, serca przede wszystkim do tej wielkiej idei, którą stworzył Jurek.
0: Chcesz kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam Frankfurt przede wszystkim. Frankfurt i Darmstadt. Frankfurt, Darmstadt, pozdrawiam was.
0: Dzięki, Marcin.
1: Dzięki bardzo.

album inną stronę iść. Bo nie wiem, co odpowiedział ten pierwszy, niewykluczone, że nic. Zresztą, co miał powiedzieć, jakie dowody na siebie tu sypać? Jeżeli większość z nich to lipa i tylko piętrzą liczbę pytań. Gdzie jego sedno? Jakie u niego centralne ogniwo? Czy to, że myśli więc jest? No tutaj akurat można by mieć wątpliwość. Czy to, że w tylu sprawach jasny ma pogląd, bez światło cieni? A co jeśli zmieni zdanie, bo któregoś dnia je zmieni? A to, że słyszy, że widzi?

0: Wycieczka trwa, teraz jesteśmy w centrum prasowym za dużą sceną, a ja spotkałem Roberta. Robert, skąd przyjechałeś?
1: Przyjechałem z Wuppertalu i jestem wolontariuszem sztabu Wuppertal Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oczywiście.
0: Od ilu lat?
1: Od 4 lat.
0: Który raz jesteś na Poland Rocku?
1: Trzeci raz.
0: Kiedy przyjechaliście?
1: Przyjechaliśmy w czwartek.
0: Ile was jest z Wuppertalu?
1: 6 osób.
0: 6 osób, no to jest całkiem spora ekipa. Największa niemiecka ekipa w obozowisku sztabów międzynarodowych?
1: Ilościowo tak.
0: A jakościowo?
1: Myślę, że jakość jest równa wszędzie.
0: Najweselsza?
1: Może tak.
0: Dla ciebie ten Poland Rock, jeśli chodzi o koncerty, to przede wszystkim...
1: Jeżeli chodzi o koncerty, no to chyba zdaje się Proletariat.

0: Proletariat, mamy tutaj starą gwardię, super. Na jakich koncertach jeszcze byłeś?
1: To znaczy powiem, że praktycznie chyba wszystko przelecieliśmy, to z przerwami.
0: Z przerwami, bo oczywiście trzeba się nawadniać, mimo że deszcz co jakiś czas popaduje, to jednak bywa też ciepło, jak się człowiek rozgrzeje pod sceną, to musi uzupełnić płyny, zdecydowanie. A na ASP, na którymś ze spotkań byliście?
1: Byliśmy na Szycu dzisiaj, no i chyba na tym koniec.
0: Kiedy wracacie? No kiedy zostajecie?
1: Wjeżdżamy w niedzielę, czyli jutro, samego rana. Czekają nas 850 km, także no, wielkie wyzwanie.
0: Za rok też będziecie?
1: Na pewno.
0: Czy chcesz kogoś pozdrowić?
1: No przede wszystkim chciałbym chyba pozdrowić naszą ekipę z Wuppertalu. Przede wszystkim Agnieszkę chyba, szkoda, że nie jest z nami tutaj. To jest właśnie szefowa naszego sztabu, która zorganizowała ten sztab i jej dla niej jak zwykle ukłony.
0: Pozdrawiamy cały Wuppertal. Dzięki Ci bardzo, Robert.
1: Dziękuję bardzo.

We will catch the shooting stars. Teren tegorocznego festiwalu to jest ponad 200 hektarów. Ogromny, bardzo długi pas terenu, na którego samym końcu, przeciwległym do dużej sceny, znajduje się Rock Camp, do którego właśnie zmierzam po to, żeby porozmawiać z jeszcze jedną osobą, która ma dużo wspólnego z organizowaniem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Niemczech, z Kasią. Można zachwycić się nad tym, jak różnorodne jest podejście uczestników do życia, do tej chwili, w której się wszyscy znajdują. Nawet mimo, że w momencie, w którym to mówię, pada deszcz, cała płyta lotniska jest przyciemniona, pociągnięta mokrą farbą, to widać, że atmosfera zabawy, radość nie ustaje. Przed chwilą widziałem pewną parę, która przemierzała płytę lotniska przy pomocy zmontowanej z różnych sprzętów deskorolek i z palety większej deskorolce. Najrozmaitsze nakrycia głowy, można tutaj zobaczyć najrozmaitszy sposób ubioru, co jeżeli ktoś zachwyci się takim nonszalanckim stylem ubioru, może jak najszybciej dopasować się do tego, czy do innego stylu, który akurat przypadnie mu do gustu, i dokonać zakupów w jednym ze sklepów, które są na terenie festiwalu otwarte, w których można kupić na przykład ubrania hinduskie, można kupić ubrania związane z grupami rekonstrukcyjnymi. A oprócz tego na terenie festiwalu występuje oczywiście również duży supermarket jednej ze znanych niemieckich, działających również w Polsce, sieci zakupowych.

0: udało się złapać Kasię jednak bliżej niż w Rock Campie. Spotkaliśmy się, no powiedzmy, pół drogi. Możliwe, że to jest pół drogi?
1: No trochę jakby bardziej na twoją korzyść.
0: Trochę bliżej dużej sceny, dobrze, ja się przyznaję. Kasiu, skąd przyjechałaś i czy sama?
1: Przyjechałam pokoleniowo, czyli z tatusiem moim kochanym, najkochańszym, i z moim synkiem, i z moją córeczką, i z moim najkochańszym mężem. I mieszkamy na co dzień w Düsseldorfie.
0: A w Düsseldorfie czy w Oberhausen macie coś wspólnego ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
1: Tak, oczywiście działamy prężnie z naszym szefem sztabu Leonardo i bardzo się angażujemy i mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas teraz słuchacie, dołączycie do nas, bo ta idea jest po prostu tak doskonale cudowna, że musicie to zrobić. W ogóle nie widzimy, żeby się tego nie robili.

0: przyszła już do nas reszta rodziny. Jest z nami pan...
1: Marek.
0: Pan Marek, czyli dziadek...
2: Zosi.
3: Emil.
0: I tata.
4: Ja Wojtek.
0: Słuchajcie, udało mi się was złapać. Wiem, że przyjechaliście aż z Düsseldorfu. To jest kawał drogi. Ile czasu jechaliście?
4: No my jeździmy z przyczepą kempingową, także nie możemy jechać szybciej niż 100, także takie 12, 13, czasem 14 godzin nam to zajmuje.
0: I kiedy dojechaliście?
4: O, dojechaliśmy tak naprawdę tutaj w środę. Tak. W środę. O której godzinie byliśmy tutaj? A już nie pamiętam. Koło 11 rano, tak.
0: I który raz jesteście na Poland Rocku?
5: Piąty.
3: Absolutnie piąty.
2: Też piąty.
0: Wszyscy piąty raz.
6: Pierwszy raz.
0: A pan Marek pierwszy raz. Dobrze. No to zaczniemy tutaj według starszeństwa. Jak się podobają koncerty? Na ilu pan był?
6: Na koncertach już nie pamiętam, prawie na wszystkich. No nie na wszystkich, na połowie. O. Trudno mi powiedzieć, bo nie znam wszystkich z nazwy, z wszystkich kapel, które tutaj tego, ale bardzo dobrze. Nawet bardzo, bardzo mi dobrze w moim wieku robiło, jak płuca drgały w środku.
0: A który panu przypadł najbardziej do gustu z koncertów?
6: Hazard jakoś tak.
2: Biohazard.
6: O.
7: Come on, God. Answer me. It's years I'm asking you why. Why are the innocent dead and the guilty alive?

0: Tak, tak.
1: Naprawdę?
0: Cały przetrzymałem. Fajnie było. Dużo czadu.
2: Kto z was jest młodszy? Który tobie koncert się podobał najbardziej?
3: Mi personalnie najbardziej się podobał Zalewski.
2: Zalewski, to ja muszę przyznać, że mi się też strasznie Zalewski podobał.
4: Nie byłem. No oczywiście Zalewski był doskonały showman pień i super, super poprowadził tą imprezę.
2: A dla was, jakbyście mogli tak jednym słowem, dwoma, dla was Poland Rock Festival to przede wszystkim...
5: Miłość, przyjaźń i wolność.
3: Spokój i szacunek.
6: Miłość i ludzie.
4: Atmosfera nie do podrobienia, której nigdzie nie można powtórzyć.
0: Tak jest.

0: Redakcja Międzynarodowa Radia Darmstadt, a w niej Polska Grupa Dziennikarzy kłania się serdecznie w mojej osobie i zaprasza na następną, drugą i ostatnią zarazem godzinę audycji Darmstadtska Fala, którą mam przyjemność prowadzić dla Państwa w co drugi piątek miesiąca, w drugi i w czwarty piątek miesiąca od godziny 19 do godziny 21. Wspominam o tym dlatego, że mamy w naszym radiu ponad 20 godzin miesięcznie polskojęzycznych audycji. Można więc nas usłyszeć w każdy piątek od godziny 19 do godziny 21. W pierwszy piątek miesiąca jest to audycja Miszmasz, redaktor Julity Miszkę. W drugi i w czwarty, tak jak wspomniałem, jest to moja audycja Darmstadtska Fala, a w trzeci i ewentualnie w piąty piątek miesiąca jest to Eliksir redaktora Elika Plichty, który zaprasza Państwa również w każdą sobotę od godziny 15 do godziny 17 na polski magazyn kulturalny Bigos. Oprócz tego w drugą środę miesiąca zapraszamy od godziny 21 do godziny 23 na Karolinkę, redaktor Karoliny Kochański, oraz w każdy czwarty czwartek miesiąca zapraszamy na Tomograf redaktora Tomka Czebatula. Mnie można osiągnąć albo na Facebooku, gdzie staramy się zawsze umieszczać informacje na temat bieżących audycji, lub przez nasz adres mailowy fala@radiodarmstadt.de, fala@radiodarmstadt.de. A dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o Poland Rock Festival, zwanym wcześniej przystankiem Woodstock, w tym roku 29. edycja tak zwanego najpiękniejszego festiwalu świata. Zapraszam do wysłuchania ostatnich wspomnień i fragmentów rozmów nagranych w trakcie mojej obecności tam na festiwalu, aby przekazać Państwu odrobinę tej atmosfery, a następnie zaproszę Państwa na wywiad z zespołem Mülk.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da-da.
2: Na ilu wydarzeniach w Akademii Sztuk Przepięknych byliście?
3: Praktycznie na wszystkich.
2: I które spotkanie zapadło Wam najbardziej w pamięć?
4: W tym roku Kryszak, Szyc i oczywiście Martyna, no, dała popis. Płakaliśmy, wzruszaliśmy się, burza emocji, cudownie.
2: Martyna Wojciechowska, czy polecilibyście przyjechanie wielopokoleniowo? Polecacie taki format?
5: Ja bym wszystkim polecił, tylko mam obawę, że będzie za mało miejsca wtedy.
2: Kto prowadził?
6: Samochód? Ja, tylko ja.
2: Z punktu widzenia kierowcy?
6: Wszystko super, na miejscu, nawet jeśli ktoś sobie tam jakieś piwko trzepnie, mamy punkty do pomiaru promili, także zawsze przed wyjazdem dobrze się sprawdzić, żeby nie robić jakiegoś tam bałaganu na drodze, także myślę, że to jest fantastyczna rzecz, parkingi są ogólnodostępne, no nie ma lepszego miejsca dla mnie na świecie.
2: Czy chcecie kogoś pozdrowić?
5: Moją córeczkę drugą, Oleńkę.
2: O, pozdrawiamy Olę.
4: Ja bardzo, najbardziej z serca chcę pozdrowić właśnie moją siostrę Olę, która głupio wyszła w tym roku, nie jest z nami, ale no bardzo, bardzo ją całuję.
7: Moich kochanych ciołków i przyjaciół, którzy nie chcieli przyjść na ten festiwal, Simon i Frida, mam nadzieję, że to Was przekona.
2: Mamy nadzieję, że następny, na 30. jubileuszową edycję przyjedziecie.
8: Ja pozdrawiam moje przyjaciółki Matyldę i Julę.
6: Ja siostrę Ale i brata Przemka, no i Olę, siostrę również.
2: Bardzo Wam dziękuję. Wszyscy są, tego nie będzie widać w radiu, ale ja mogę zaręczyć, że wszyscy są uśmiechnięci, mimo że na wszystkich, którzy mają okulary, widać krople deszczu, które spadają. Wszystkie włosy są mokre, ale wszystkie twarze są uśmiechnięte.
6: To nie ma znaczenia tutaj też, atmosfera.
2: Ale to nie ma znaczenia, bo atmosfera jest niesamowita. Bardzo.
4: Ja chcę tylko dodać, że jak raz już tu ktoś przyjedzie, to tak wsiąknie, że nie ma szans, żeby w przyszłym roku nie przyjechał. Jest doskonale, słuchajcie, przysięgam na swoje życie. Bosko.
2: Dziękuję Wam pięknie. Bawcie się dobrze. Dzisiaj ostatni dzień. Przed dużą sceną koncert Kwiatu Jabłoni się zaczął, a ja spotkałem tutaj kolejną osobę. Jest z nami Karolina. Karolina, skąd przyjechałaś?
9: Z Berlina.
2: Karolina przyjechała z Berlina, ale z Berlina pochodzisz?
9: Nie, ja jestem Polką, natomiast mój chłopak jest autorem.